314 Charlie Max, 17 Charlie, 35, 652, 23. Trouble breathing. Advancing on 614 Charlie, medic 617 Charlie, 65, 632, 23. Trouble breathing. Down, can I agree home? 410 East E Street, process down 14. 58 year old male, excuse me. And 603, rescue 603, 603, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003, 003,